znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać

Pachartali my już razem z Janem Mordaniem staronki tydniowika Białorusu Polszczyniwa. U początku programy skazał wam, ja jako je na dworie czekaje nas u polsko-białoruskim pamierzy, to może cię pier niekalki skazał pra na dworie 12 żniwnia u Białorusi. A u Białorusi siądnia czekajca pieroważna komfortna je i ciopla je na dworie z temperaturą dniom kala 20-25 gradusów. Unaczy temperatura składzie kala plus 12 plus 13 gradusów. A u dzień miejscami projdzie niewielka oblaczność z prajaśnieniami i pieroważna bez istotnych apatkał. Na zachodzie Białorusi temperatura dniom do 25 gradusów, wieczorem jasna u centry, niż innym u Mińsku i na rejonie, dniom od 20 do 22 gradusów, a u noczy od 12 do 13 gradusów. Na wschodzie i na północy dniom od 18 do 21 gradusów. Panuje tam pieramienna ja w oblaczność. Tak maje wyglądać i tak użo wyglądajem, dyk majem amal użo 10 godziny 27 chwilin u Polszczy, 11 godziny 27 chwilin u Białorusi. Tak budzie wyglądać na dworie u Białorusi, a użo praz niekalki chwilin bolsz padrabiazna rozpowiadu was tak sama, jak siądnia maje wyglądać na dworie u Polszczy. Tak to zastawajcie się dalej na naszych chwalał. U tej godzinie jeszcze budzie i hurt BN, budzie i YouTube i budzie nawet Andrzej Chadanowicz, tak samo jak wykonawca pieśni.

Было уже про надворье у Беларуси, сегодняшнее надворье, у другой године расповеду вам крыху про надворье, кое чакае нас в найближайшие дни. То теперь можа перед песней гурта YouTube. Еще про надворье у Польши. У сераду 12 жнивня у Польши чакается спокойное и переважно комфортное летнее надворье. Dzienna temperatura składa się 20 do 25 градусов na большей частce terytorii. Na północnym wschodzie, ukluczający Białostoka, 21-22 градусов, a nad morem i w górach kala 19 градусов. Namiotak zaćmienia słońca, jakoje projdzie uchety dzień, miejscami na północy i północnym wschodzie projdzie z umieranej w oblacznościu i niewielkimi kropkawymi deszczami. A boś jakaja temperatura u inszych garadach u Polszczy, u Warszawie dzień da 24 градусов, a noczu Panizica temperatura da 11 градусов. U Krakowie u dzień 22 градусы, noczu nawet niżej 10 градусов, plus 9 градусов. U Gdańsku u dzień da 21 градусов, a noczu plus 14. A w Wrocławie u dzień plus 24 градусы, a noczu plus 10 градусов. Na północnym wschodzie i północy krainy machczymy ja niewielki, a karotka czasowe deszczy. Na ostatniej terytorii sucha i sonieczna. Wieciar słaby albo umierany z północnych napraumkał. No i toż jeszcze trzeba skazać, że to naprawdę noc będzie chłodnej. Tak, że noczu trzeba może już zakrywać w okny w chatach. Ale duma już to dalej majem leta i ab tym lecie będziemy jeszcze się nie tak samo rozmawiać. A z tego, że to prognozuje synoptyki u następnym tydni znowu przyjdzie dał się nas dowoli wielka jaśpioka.

0: Ruska Radio Racja. Racja.com.
1: Продолжаем выведенный эфир Радио Рация. Я хочу сказать вам и запросить вас на другую годину рации, на третью годину этой нашей встречи. Z uwagi na to, że niektórzy na pewno już odpoczywali, inni odpoczywają, a niektórzy jeszcze zbierają się do tego, aby odpoczywać. I chcę wam podać pełne informacje związane na przykład z tym, kto nie powinien, komu nie rekomenduje się lotać na samolocie. A dykcia pierwiet mniej modny, a te paloty u rozny jakutki świetu. I ja by tym tak samo skażu. No i mnohi ja na pewno zbierają co jeszcze nad mora. A ja chcę wam podać informacji, kto u mory nie powinien kupaca. Także to taki ja informacji jeszcze siodnia wam zaprezentuję, a u nas już tylko 14 chwilin zostaje co do 11 godziny u Polski i południa u Białorusi. Słuchajcie, Białoruska Radio Racja. Zostawajcie się dalej z nami.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: U Zaporoży rosyjska armia zniszczyła handlowy centrum Belarus Network. Nowy projekt od Wiktora Babaryki. Dla dzieci politwiaźnią zabrana mal 2/3 zajawlonej sumy. Takie właśnie winy poczujecie już przez 6 chwilin u efiry Białoruska Radio Racja. A do końca tej godziny będziemy słuchać żanczyn. Ciepier Anna Maria Jopek, a potem ZAS.

0: На весь свет.
1: 16 хвилин пошла 11 годины у Польши и пошла 12 годины у Беларуси. Давайте się pierpa hradzim, to saprawdy kto nie powinien lotać na samolocie. Osobliwa ważny jest tej informacji dla tych, jak ja zbierająca gdzieś na odpoczynek, chociaż b, nie wiem gdzie, u Turcji, czy dalej, mo na pewno jeszcze i dalej. Lotać na samolocie nie rekomenduje się, albo zabaroniona przy świeżych infarktach i insultach, ciężkich formach trombozu, pośle niedawnych operacji na grudziach czy żywacie, a tak samo przy ostrych infekcjach, mocnym zapaleniu w uszach czy zatorach u nosie, bo pierapady cisku pogarszają dżihetyja stany. I toż dalej jeszcze specjalisty haworać. Nie lcha tak sama zbieratca da palotał na samolocie pośla niedawnaha infartu. Zwyczajna nie powinna bieć heta między 2-4 tydni. Niedawnaha insultu, ciężkiej serdecznej niedostatkowości i niekontrolujemaha wysokaha cisku. Tak że jak baczycie u się osoby, jak ja, mają problemy z tym, mają problemy z sercem, prosta z chorobami serca, usiąż taki powinny wybrać inszą drogę, a nie na odpoczynek, a nie samolot. Czyż coś jeszcze nie, no za mnoha już ciapier, jeszcze zrozumiała do eta wierniem się, ale użo tolki strachał i żachał, ja wam praczytał, że to może niechaj ktości nam da pomoże spokojniej pójść dalej. Dawajcie, toż to ty, hurt Handmade, niechaj budzicie pier razem z nami.

Zrozumiała, że to się powinny lecieć razem z pachoniaj, ale nie się rekomenduje ca, albo nawet zabraniaje ca lotać na samolocie i trochę tej temy jeszcze raz wiartaju się. Ktoś jeszcze nie powinien wybierać ca u palot na samolocie. Hety ja, jak i ja pierajszli chirurgicznej operacji na organach brusznej połaści czy grudnej klecy. I tut nie powinna to być mięszczym za 10-14 dzion do palotu. Tak, to ab tym pamiętajcie. Ty, jak ja pierajszli operacji na wąkawych na waczach z uwiedzeniem gazu u połaść woka. Tak sama. Kto jeszcze? Oj, jeszcze nie kia. Czerapna mazgawyja traumy albo powietra u grudnej połaści. Boże, ja już zdaję się rablusia medykam. Jeszcze krychu wam budu takich rzeczy czytać tu i budu się owiedać na pra-miedyczne sprawy. Tak samo nie lcha siadać u samolot, kali u was w ostrej infekcji, różnych chorób, grypu, koronawirusu, tuberkulozu. Jany kali u aktywnej fazie tak samo będą wam pieraszkadzać, mogą wam paszkodzić i może zdarzyć się coś ci naprawdę niedobre. Jeszcze tak sama ciężka i chroniczna choroba lochkich, jaka ja u was być może pieraszkadzaje wam o tym, kab wy sielił samolot. Ostre jest zapalenie wucha, mocny nasmark zalożonością nosa. Heta usio zrozumiała z uwagi nacisk, jaki tak sama odgrywają tu wielmi ważną rolę. Tak, że jak baczycie, trzeba podumać, czy wy na tolki zdrowy, jak plotać na samolocie, jak ali nie, i zbierajecie się odpoczywać, to skorzystajcie z innych środków transportu. Bądź nie budu was użo lakać hetymi chorobami, jak ja nie dozwalają ci lotać na samolocie, ale jeszcze może, kiedy znajdziemy chwilinu czasu, to skażu wam, a ktoś nie powinien kupać się tak samo u mory, bo mnogi ja na pewno zbierają się tak samo nad mora. A u nas już amal połowa na 12 godzinu u Polszczy i połowa na 13 godzinu u Białorusi, a pierad nami zdaje się, że to ciepier będzie, a może będzie gurt The Rolling Stones. Pobaczymy, co zdarzy się.

0: Radio Racja. Racja.
1: Ja jeszcze raz wiertajmy się do nadworia, iż to synoptyki prognozują po 15 żniwnia u Polszczy. Czekajcie komfortne letnie nadworie z postępowym powyższeniem temperatury od 21 do 26 gradusów w pierwsze dni i 28 gradusów do końca tygodnia. Przeważnie jasna i bez istotnych opadków. I tak u czwartek, przeważnie jasna, temperatura powietrza dniem do 25 gradusów, noczu kala 14 gradusów, u piatnicu słoneczna, dniem temperatura nawet do 27 gradusów, a noczu do 15. I u sobotu, kali u Polszczy, nie tylko u Polszczy, ale tej osobliwa u Polszczy świata i kościelna je i gromadzianska je, jasna i małowłoczna. Maksimum temperatur dniom składaje się do 28 gradusów, a wieczorem machczyma je powieliczenie w obłaczności. Boś taki tydzień nas czekaje. Pobaczym, na kolki to się będzie prawda i szto pakul szto haworać nam synoptyki.

Namiestnik ministra zamieżnych spraw Białorusi i Rosyjskiej Federacji ocenili odnosiny z niektórymi zachodnimi strukturami. U Łotwii pośla wyjawlenia tunelu na mierzy z Białorusią poczęli operację Piarewaracień. No i mnogi dalej wspominają Aleksandra Milinkiewicza, jaki uczora odejszał wieczność. Nie doczekał Białorusi, aby jakoj marył. A usim tym będzie u nowym wypusku na winał, jaki ja rychtuję Walala Jewska, a heta już opraz 6 spalowej chwiliny.

4 chwiliny zostali siada 13 godziny u Polszczy i 14 u Białorusi. Ja już o ciapier budu z wami raz witwaca, ale raz witwaju się z wami siądnia tolki da 19 godziny u Polszczy i 20 u Białorusi. Kali spotkaju się z wami u wieczary z racjaj. Dziękuję wam za hetuju sustreczu. Raz chwilinu nowy wybusk nawinał Iwa Lalajewskaja, a po tym czarchowe programy Białoruska Radio Racja. Tak że nie opuszczajcie nas, zastawajcie się razem z nami.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

I tak jak ja сказал, wiertajem się dla Michasia Szachowicza, члена literaturnego objednania Białowieża. A czemu do jego, to za chwilinaczku wam skażu. A może nie kalki informacją na temu heta poety i piśmiennika. Michał Szachowicz narodził się w 1953, chodził w wiosce Saki, jaka ja znachodzi co w bielsko-podlaskim powiecie, u białostockim województwie. Pamior, na żal, tak samo u Białostoku, 5 czerwienia 2000 roku. Debiutował on na stronkach Niwy, wierszam, ale potem był tak samo szmatgadą redaktorem tydniowika Białorusa Polszczy Niwa. Michał Szachowicz to autor zbornika poezji Praminanie z 1978 do Świataja Nocz z poema z paralelnym pierokladem na polską mowę z 1979 do Napiewy i tak sama knihi opowiadania Wadaureszacie, jaka ja pobaczyła świat u 1983 godzie. I do tej knihy opowiadania usiądnie chaczu zaglanuć. Jana leżyć pierada mnoju i na kolki mnie udasca być dobrym aktorem czy człowiekiem, jaki umieje czytać, to przeczytaju wam może użo za chwilinu jedno z opowiadania z tejże kniżeczki opowiadani niewielkie, niedługie, ale pobaczycie, co jany, dowoli ciekawy ja. Ale pakul opowiadanie, to może jeszcze jedna pieśnia hurta Biały Son.

0: Radio Racja. Тут живе Беларусь.
1: 5 chwilin zostaje co do 20 godziny u Polski, 21 u Białorusi i u 20 godzin u Białorusi. Poczujecie nowy wypusk nowinał, jaki ja rychtuję się dnia Anna Szajkowska.

0: subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.
1: Это была реклама.

7 chwilin zostaje co do 21 godziny u Polszczy i 22 u Białorusi. Wysłuchajcie wieczora z racją. I czekajem użo na nowy wypusk nawinał, jaki arychtuje się Anna Szajkowska. A ja chcę wam tylko przypomnieć, to nawiny u efiry Białoruska Radio Racja buduć da północy u Białorusi i da 23 godziny u Polszczy. Także to my pracujemy kruchla sutaczna, ale na czarchowej nawiny paśla północy trzeba będzie poczekać do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. Ale muzyka będzie u nas zawsze, także to zapraszajem was kruchla sutaczna.

Jan Mordań wiernął się do tydniowika Białorusów Polszczyni w 70-tych adoł, a pierdo mnoju dalej kniżka Wada Ureszacie, kniżka opowiadania u Michasia Szachowicza i może jeszcze jedno z tychże opowiadania wam zaproponuję. Думаю, что особливо молодые люди, коли нас слухают, то много не зразумеют, але тыя, якія жили яшчэ у народной Польшчы, пэўна будуць прыпамінаць гэта ўсё, што адбывалася. З увагі на тое, што маем жнівень, то і апавяданне няхай называецца «Жніўная нарада». Skwaryć lipińskie sonca. U pokoi dyrektora PGR-u siedzi czatyroch. Gracza jażniuna ja rozmowa. 40 hektara użyta czekaje kasy. Józek, paklicz buchaltarszu. Kaho, Maryśku, nie ma jaje. Nie ma? A co, wolny dzień uziała? Nie, ja na budzie. U 10, 11, budzie na pewno budzie. Karowu pojśla u pole doić. A ty, Janek, nie durej, no sztoż, żniwo idzie, a galowny mechanik w odpusk biare? Słuchaj, Franak, muszu, jajcy treba da pomachczy. Grzesia zabrali u rezerwu, nie wiadomo na kolki miesiacał, a siostra tam sama. Kto joj wykasić? Pajedu, u SKR-y traktora wypraszu. Usio, Janu, tak, aż to kali tut, nieszta... Palomica, stolki żyta stajić, sialanie swoje już okańczajuć. Szto tam palomica, niczoha nie budzie. No tak, ale kali żać paczniem, siądnia czaćwier. Biezupynna chalera hetyja schody. Pieradżniuna jak kampania idzie. Uczora u wojewodstwie, zautra u rajonie. Tam znów wolny ja sobota, niedziela, a u poniedziałek posiadżenie u gminie. Znaczyć u hetym tydni nie paczniem. Szto ty? Kap hecia u polowie na stóp, daha. A siądnia? Zaraz już o połdzień. Kalisz tut. Uff, ale haryć. Krama odkryta ja, nie wiedajecie? Tak, i szafior nasz na miejscu. Dykż to, hajmo podjedzie, no to dawajcie. Ja tam u kieszeni nieszta powinien mieć, kali żonka nie wyciągnęła. Dobra, kali sztości, dyk zależu. Praz chwilinu zapracował motor i maszyna wyjechała za bramu. To było opowiadanie Michasia Szachowicza, jako je nazywaje co żniwna Jana Rada. I może już dawajcie nie budziem wiartaca do tych czasów, kiedy prawdy tak niektórzy ja podychodzili do pracy. I tamu toż niechaj prauczyć pieśnia hurta Rima, pra zabyta je.

0: Радио.
1: Рация. 20 хвилин застается до 22 годины у Польши и 23 у Беларуси. Вечер с рацией уже наближается до конца, бо и вечер уже скончился. Ночь темная за окном. Не буду уже сегодня вам читать больше оповедания у Михася Шаховича, ale spotkaju się jeszcze z wami zautra u wieczory z racją i może tak sama podrychtuju, może niejkie, a niewieliczkie opowiadanie inszego autora. Tak, że spodziewajcie się, że usiąż taki z twórczością białoruskich piśmienników u Polszczy my spotkania jeszcze nie zakończyli.

Kazał już to nie będę już czytać opowiadania u Michasia Szachowicza, ale przypomniał jeszcze, że to chety już opowiadani pierad tym poczalimy pieśniaj u wykonani hurta, jaki zorganizował Jan Hocha. I może wypadała by tak sama się jeszcze do tego, jakie pieśni, jakую muzyku tworzyć Jan Hocha wiernuca. I dawajcie ciepier posłuchajem pieśniu hurta Bielison, Syn i Matula.

0: Białoruska Radio Racja. Racja.com.
1: Znowu pada.
2: 5 chwilin zostaje co do 22 godziny u Polszczy i 23 u Białorusi. Tak to już kanczajem wieczór z racja i a kanczajem dwoma pieśniami uczyć już o pieśnia Znowu idzie deszcz u wykonani Seweryna Krajewska, a później pieśniej będzie pieśnia Paulin Poczekaj.